Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028-93401. Si mi te fe, no te veo más en medio confiar, no era más visón.